ja odchodzę na to cały, przyrawać to do aria. Kupał lat, jej dobry ma tak, to już podjeżdżał. Matki teraz to uważ, ja mam na brat.